Oromane dila palkaneben, pale vogi, pale luma. Dukhan čalaven, asan te kelen. Osakony poskri vogi, pirel peskre dromeha. Varekana pes vazdel opre, varekana perel tele. Rovel asab nastar, vaj asal prekalo apsa. Oromano vogi, nane aver. Sikavel pes avri prekalo giliasa ve pengeden omanuša generácia tar pre generácia. Andro giliasa ve ulon sakodives, neve. Soske neve hine te o aktuálna džipna skre situácii. E gilengri pustik, hini avri andro trinčiba. Oda hine e romani čip, e slovátiko te anglicko čip. E pustik hini klasicko, lileskri, pažlate hino thodo te o audio CD, kajšaj arakhen dešupanč romane gilia. O bonus hino e oficiálno verzia romani hymna Dželem Dželem. Paťas hoj ovoďa krodrom, tumen lidžala šukáre dromeha Andreluma, kaj bešen o romane gilia.